ho a menti aseɛ me bɛyɛ na wode kasa wobɛyɛ sɛ yi na wodɔ yɛ domu no ɛduru pɛi wobɔ so na wobɔ asase na wobɔ mu nneɛma nyinaa yɛni ma yɛhunu dom 106.3 FM adom ahengua no anim dwumadie ana yɛde ɛbrɛ wo ahote sɛ sɛ woho yɛ nnora nsuo no gugu wɔ nkraha mmea no bia mmea no bi bi wɔ hɔ so soso a na gye sɛ anhyɛ da anyɛ yi na ɛyɛ ayi yɛ bɔɔl du baako yi a yɛbɔɔ bɔɔl yi ho yɛ wo sɛi ɛde aseda ne ayɛ yi ne nkamfoɔ bɛma agye nyankopɔn sɛ awurade nyankopɔn ɔno na wiase yɛne dea moade dudu nyinaa yɛne dea ɛnwom aduonu ɛnan Psalm 24

kyerɛ sɛ abrafo kuawene wɔha adwene o ɛsɛ wɔte akyira comment yɛɔro anɛ kyɛ sɛ ɛno a black stars bɔɔ no yɛde hyɛɛ ne nsa koragye sɛ biribiaa nu a woka wɔte aseɛ wokyɛ sɛ ɛnyɛ easy o